mosusu otomonaka na nzela basi to mibali ekomela bango bo spécialité isifi akwanyata moto twasimbata mongongo oyebi deja kana posa masanga mwasi mosusu asilisilo maloba na présence na yo ntango okopelisa très fort abimisa bolingo zwa lokwa likamosusu.